rozpoznać ludzi, których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: klubu wolno. One przypatrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Serdecznie Was witam. Mamy czwartek, 8 października. Przed mikrofonem Krystian Lis. Z ciekawostek, dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, a także Światowy Dzień Wzroku. A jeżeli wzrok mnie nie myli, to dzisiaj mamy ostatni dzień z przyzwoitą temperaturą w Krakowie, bo ma być do 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Od jutra już idzie do nas ochłodzenie i spadek temperatury do zaledwie stopni 15. Już dzisiaj pod wieczór rozpada się i z tym frontem przyjdzie to ochłodzenie.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiało oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No i dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jak nie, jak tak.
9: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku. No, więc musimy nadrabiać. Dobrą miną, dowód złej gry.
8: A myślę, że jakąś kwaśną.
9: A to też można,
8: a
9: prawda?
8: A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
9: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
8: Tak, calimy.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy. Przypadek?
9: Nie sądzę.

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo, można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo ja żąbka, syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się zobaczyć teraz.
1: Tak, inaczej,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak. No,
1: tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2 razy 5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi, znaczy starsi, to co jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar. Piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj. Totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład. No,
1: sam?
0: No.
1: Sam?
0: Tak.
1: Dlaczego ty?
0: Ja już nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, dobra. To nie to, co to teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to ja chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem. Też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne. 726 826 826. Albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie znać.

0: Zobacz.
1: Co zobacz?
0: Dodę, oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w Kośnika. Przypadek?
1: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to możesz sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław. Mirek, co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
1: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjka.
1: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
1: A, widzisz, można?
0: Szyjka na ryjka do ryjka, tak?
1: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
0: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
1: Tak.
0: Gdzieś tam raczej pod koniec, nie na początku.
1: No.
0: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby z czymś takim usiąść.
1: Pod latarnią.
0: Najciemniej.
1: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
0: 7268 2626 albo Messenger. Dalej.

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Piszą o tym wszyscy. Tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak.
0: Takiego. Poboksowali
1: się
0: trochę.
1: Panu, tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu, Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Małymi krokami nadchodzi zima. A w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Przed mikrofonem Christian Lis. Mamy czwartek, 8 października. Przykro mi to mówić, ale wygląda na to, że to ostatni dzień babiego lata. Dzisiaj do 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia, więc naprawdę letnio. No ale w drugiej połowie czwartku przyjdą deszczowe chmury. Pod wieczór może się rozpadać i z tymi deszczowymi chmurami przyjdzie do nas ochłodzenie. Bo już jutro temperatura nie wyniesie więcej niż 14-15 stopni. Zostańcie koniecznie z nami.
13: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 tysięcy euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj.
1: Janosz. No. Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina. Ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko no, pozdrawiamy tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. To.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, XXI wiek.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: Co to za wycieczki są?
1: Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał. Na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Mhm. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę. No.

0: bumcy pukawcy, ty. Nie, zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A bo... jakbyś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dlaczego stanęłem mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład. Tak. Więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 7268 26 826, albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, tak. A ty tylko powiedz, co do wygrania.
1: Do wygrania 100, jak nasz okłomiec.
0: Dziękuję. Ładnie.

0: autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz mieć ciepły i cichy dom? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej poddasza, ścian i podłóg kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne izolacje budowlane i techniczne marki Izover. Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50.
2: I po reklamie.
15: W kalendarzach czwartek, 8 dzień października i sprawdzamy teraz, co z tą pogodą. Słuchajcie, mam takie wieści, że dzisiaj to chyba ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Mówię chyba, bo pogoda ma to do siebie, że może się zmieniać, ale 24 stopnie to maksymalna prognozowana temperatura na dziś. I po południu, pod wieczór przyjdzie do nas załamanie pogody, może się rozpadać. Już jutro zrobi się chłodniej. Na termometrach jutro ma być maksymalnie 15. Ciśnienie spada.
16: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzia, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
17: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
16: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
18: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
16: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
19: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
20: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
19: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
20: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
19: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
16: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
21: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
22: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
23: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
16: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
16: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała An Li 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elizę Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
27: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
27: Chyba, że Rasija. To, no. To nie. To nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: Idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie, powodzenia w tym pędzeniu oczywiście, 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak nie, no radość, rozwija się
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no.
0: O co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Okay. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co chyba wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: Tytuł w punkt, tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, klocków trochę. No.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcicie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7:00, stówa do wygrania w tej zabawie, jak trafnie się powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: zarobić.
1: Jarząbek
0: mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to ty tobie...
1: lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co?
3: Właśnie.
0: No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc stwierdzili, nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były, wiecie...
0: Te płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: Miękki, no i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało, pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu, jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7:00 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: 25 po 7. 100% polskiej muzy u nas w ST2.
1: Policjanci z Białej Podlaskiej tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży nadbagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
2: A nie spał.
1: Nie spał, ale udawał, że śpi.
2: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie co mu się udało, to trafić za kratki. SK2

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinno?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
6: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdzamy teraz sytuację na drogach. Ciasno na wjazdach do centrum. Północ Krakowa tradycyjnie zaczyna stać w korku na Opolskiej 29 listopada, a od strony Nowej Huty również zwalniamy. Pamiętajcie o przewężeniach na Kocmyrzowskiej. Tam nogę z gazu trzeba zdjąć już od samego rana. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni to ostatni taki ciepły dzień. Przed tym jak przyjdzie do nas ochłodzenie, wieczorem się rozpada.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum, mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: momencie.
1: No dlaczego może mieć być
0: wspomnień?
1: Ty w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście, że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień czar z 2001 roku, kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bez szambo, szamp. Liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało. Po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Mhm. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo. Peska 2.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, Wesce 2, 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy.
1: To lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję i tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej, nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, okay. Niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był. SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Bez fotelika jest mandat.
0: No, a no. Za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: No i już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 7268 26 86, albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie: co ty sobie wyobrażasz? Eska.

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
16: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
0: I po reklamie.
17: 8 października pod znakiem dobrej pogody w Krakowie, natomiast sytuacja będzie się zmieniać dosyć dynamicznie i dosyć niekorzystnie. O ile dzisiaj do 24 stopni, o tyle jutro spadek temperatury do zaledwie 15. Oczywiście dziś to 24 w najcieplejszym momencie dnia. No ale pod wieczór zacznie padać w Krakowie i wraz z tym niżowym frontem to ochłodzenie do nas przyjdzie. Już teraz ciśnienie zaczyna spadać, kawka się przyda.
18: Jest 8, news SK2, Anna Łowocka. Nocna ewakuacja bloków Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
19: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
20: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
19: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
21: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko
7: psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
19: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
18: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
15: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
21: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
15: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
22: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
15: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
18: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
23: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
18: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: SK2 Sport.
18: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: 3,5 minuty po 8:00, dzisiaj niezwykłe święto.
28: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
27: Święto Adama.
28: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
27: tego jednego
28: Adama.
27: Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
29: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
26: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
27: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
28: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
27: Stop stopom!
28: Stop stopom!
27: Stop stopom!
28: Tak jest!
27: Tak jest!
28: Proszę te stopy zatrzymać.
27: Polska dla Polaków!
28: Stopy dla stepowców.
27: Stepowców?
28: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
27: na stepie!
28: O, proszę.

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie.
1: I Ronaldo.
0: Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach, ma tytuł Mistrza Świata, dwa razy wygrywał Copa America, no utytułowany gracz, utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Aha, więc proszę. Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: Od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele słów znacie.
2: I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej. Okay.
2: Nieźle.
1: Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
6: No, powiedzmy.
5: Ja się raz gram.
1: No, ale...
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo, kołem.
5: W lewo.
1: Oj.
5: Wiadomo.
2: No. Musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
5: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
5: Francja.
2: Miasto.
5: Paryż. Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
5: Sword.
2: No, roślina.
5: Piołek.
2: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Już po czasie.
2: Ale zaliczamy Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to tak jest, Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy?
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: No to ty myślisz o tym, ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu czy aktorów?
5: Tak.
1: Tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak.
2: No, o tym.
1: No dobra.
2: Nie, Forda zaliczam, oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym, dobrze.
2: Ja zaliczam Forda, nie ma
1: Marcin, ciekawe, jak pójdzie tobie w prawo, w lewo.
5: W prawo,
1: proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia, jak coś. I ty będziesz miał literę U. U otwarte.
2: U lala,
1: też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U poproszę najpierw. Państwo.
7: Uzbekistan.
1: Miasto.
7: Urle.
1: Tytuł filmu.
7: Ósma mila,
1: dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskres.
7: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na U jaki film
7: można było?
1: Na U?
2: No.
1: U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
1: Upadek,
2: taki film, tak.
1: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie, drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
1: Nie, dwa.
2: Jakie miasto?
1: Jakie miasto?
2: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to jest wieś?
2: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię,
2: niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
1: jak
2: to jest
1: sprawdziłeś.
2: Wieś, bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana
2: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę
1: ci
2: prezentów. I coś jeszcze, spokojnie, coś
1: nie,
2: jeszcze.
1: No, spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola, możemy wszemi wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy cię tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała dwa, to i tak byś wygrała.
5: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
5: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8:00.
1: W Urlich.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żyć.
1: No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. Tak. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
2: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
1: To jest twoja jesień życia, moi drogi. SK2

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
7: I po reklamie.
8: Patrząc w te prognozy, to ja nie mam wątpliwości, że na dzisiaj warto sobie zaplanować jeszcze jakiś spacerek, wyjście, jak to mówimy po krakowsku, na pole, dlatego że to ostatni dzień jest z taką temperaturą maksymalną, gdzie do 24 stopni temperatura osiągnie. Następnie przyjdzie do nas ochłodzenie, które już zacznie się dzisiejszego wieczoru wraz z tym, jak przyjdą do nas deszczowe chmury, po raz pierwszy od dawna. No już jutro ma być u nas tylko do 15 stopni.
9: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Prylukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. To,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała polska agencja prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.

0: jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowe do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Mirafiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mirafiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu, wyczytałem.
1: A to w czasach PRL-u, no właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
0: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl. I po reklamie.
11: Jeżeli jedziecie z południa, to Zakopiańskie i Łagiewniki tam tradycyjnie w żółwim tempie. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni. Tyle w najcieplejszym momencie dnia. I to ostatni dzień z temperaturą powyżej 20 w najbliższym czasie, bo już jutro będzie spadek temperatury do 15 stopni, a zaledwie już dzisiaj pod wieczór może przydać się parasol. Po raz pierwszy w tym miesiącu, więc warto mieć to na uwadze. Zostańcie z nami.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
13: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
14: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
13: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
15: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
13: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
12: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Widak.
16: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
12: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
17: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
12: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
1: SK2 News, Kraków.
11: Krystian Lis, marszałek województwa Łukasz Smułka zapowiada pilną pomoc dla szpitala Rydygiera. Po pożarze na internie całe 10 piętro jest wyłączone z użytku i wymaga odbudowy.
18: My jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital w jak najszybszym odbudowaniu oddziału.
11: Służby wciąż ustalają przyczyny pojawienia się ognia. Przypomnę, do pożaru doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Zielony raj w hali Krakowia już w ten weekend. 10 i 11 października upolujecie tam kolekcjonerskie rośliny prosto od hodowców. To w ramach Festiwalu Roślin.
19: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
20: No. Współczuję, no zdarzają się
19: ale jakieś
20: seryjne,
19: rady,
20: seryjne.
19: Jakieś rady, dlaczego to tak?
20: Taki nie pek. Wiem, może to już jest czwartek, piątek,
19: i tego się trzymamy, tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina van Dessel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
2: No to gramy.
1: 10 hitów.
2: Najlepszych polskich hitów.
19: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po 9:00.

To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co? SK2. A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam Bajm, Miłość i ja. A u nas w studiu Pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę, nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1000

0: 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10:00. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10:00 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Spore utrudnienia w centrum. Są prace na skrzyżowaniu Świętej Gertrudy i Stradomskiej. Zwężenia dróg i zmiany w kursowaniu tramwaju w stronę Podgórza mogą zaskoczyć. Lepiej sobie sprawdzać rozkłady jazdy przed tym, jak gdzieś się wybierzemy komunikacją. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, dzisiaj do 24 stopni. Tyle będzie w najcieplejszym momencie dnia. No i na tym koniec, na tym finito. Bo jak patrzę w prognozy te dalsze, no to już jutro spadek do 15 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10:00, News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
9: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
8: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
9: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
8: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
10: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest obowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
8: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
8: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
1: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis. Kolejny zwrot akcji w sądowej wojnie kandydatów na prezydenta. Tym razem to Łukasz Gibała musiał oficjalnie przeprosić i opublikować sprostowanie. Po przegranej w sądzie przyznał w mediach społecznościowych, że podał nieprawdę, mówiąc o radnych Koalicji Obywatelskiej chętnych do współpracy z nim po wyborach. Druga tura już w tę niedzielę. Od jutra wielkie zmiany na węźle Grębałów. Drogowcy otwierają nowe łącznice na S7 i kilkusetmetrowy odcinek pod rondem, co przyspieszy przejazd między Nową Hutą a Mistrzejewicami. Wjazd od Łowińskiego będzie już tylko jednokierunkowy.
12: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
13: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
12: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam. Do tego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego. Jakby nie patrzeć.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gram.

0: Various Monks, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł Czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu, zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przynosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: No i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment muzycznie Monika Brodka, Dziewczyna mojego chłopaka. No klasyk totalny.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Czujesz rytm? Weź udział w Roll the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Lady Bank i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Od jutra spore zmiany w Nowej Hucie. Na węźle Grębałów ruszają nowe łącznice i nowe organizacje ruchu. Uwaga na Łowińskiego, bo na odcinku od geodetów do Blokowej będzie można pojechać teraz tylko w jednym kierunku, w stronę Kocmyrzowskiej. Nie ma co jechać tamtędy na pamięć. Te zmiany już od jutra. Od jutra też zmiany pogodowe, bo o ile dzisiaj do 24 stopni, o tyle już jutro spadek temperatury do 15 w najcieplejszym momencie dnia. Na dzisiaj wieczorem może w Krakowie popadać.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
12: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
14: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
12: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
15: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
12: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
9: SK2 News, Kraków.
11: Krystian Nis. Więcej pieniędzy w miejskiej kasie. W tym roku podatki w Krakowie rozliczyło ponad 757 tysięcy osób. To o 20 tysięcy więcej niż rok temu. Do budżetu wpłynęło dzięki temu dodatkowe 146 milionów.
16: Drogi, przejścia dla pieszych, ronda, na zieleń, na sport i na kulturę, czy też na edukację.
11: Wymienia Przemysław Walaszczyk z Urzędu Miasta. Bobry na Ruczaju mogą spać spokojnie. Po fali oburzenia mieszkańców i ekologów deweloper wycofał wniosek o odstrzał 6 zwierząt i rozbiórkę wybudowanych przez nich tam przy Obozowej.
17: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
6: Tak?
17: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
6: Dokładnie.
17: Widzę to tak w twoich oczach, moja droga.
6: Będą pierogi.
17: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
18: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
17: Bo jako wasza wróżka pieroguszka już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka. Tylko ty, tylko ja.

No, Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę. Jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, nie o tym. Teraz o comfort food. No bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko. I kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co, no rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczne gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: Bratanki i Czerwone Korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
13: I po reklamie.

0: Trzona Zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis i niezbyt dobre wieści pogodowe. Nie lubię takich newsów pogodowych przedstawiać, ale nie zawsze się robi to, co się lubi. Niestety. Dzisiaj do 24 stopni, także jeszcze dzisiaj jest okej. Okay. Jeszcze te dzisiejsze prognozy lubię. No ale od jutra już znaczny spadek temperatury, bo zaledwie 15 stopni mają wskazać krakowskie termometry. Już dzisiaj dotrze do nas front niżowy i późnym popołudniem, wieczorem może się rozpadać, a wraz z tym deszczem ochłodzenia.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest południe, to są newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
10: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
9: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wesoło się nie zaczyna dziać.
9: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawcza ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
14: SK2 News, Kraków.
8: Krystian Lis. Bez politycznych swatów przed drugą turą przegrani kandydaci nie dają poparcia ani Piątkowskiej, ani Gibale. Decyzję oddają krakowianom, choć PiS wysyła jasny sygnał.
15: Odradzam im głosowanie na panią Monikę Piątkowską.
8: Mówi Michał Drewnicki, który w pierwszej turze zebrał ponad 44 tysiące głosów. Boisko do gry na dachu sali gimnastycznej? Takie cuda na Zwierzyńcu. Szkoła podstawowa nr 32 przy Królowej Jadwigi doczeka się rozbudowy, a brak miejsca na działce rozwiązano w ciekawy sposób. Boisko ma powstać na dachu nowego budynku. Przetarg już ruszył.
0: 12.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
14: Teraz

0: Nosem w kręca.
1: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak,
2: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuje w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
2: tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas moment, podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Czyli pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię
2: pani,
1: ten
2: pani,
1: teraz.
2: Moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi? Rusel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: Marisa i numer Będzie Pięknie to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: w sklepach stacjonarnych. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Madam Cykady na Cykladach, a na zegarach za moment godzina 13:00 i już u nas tutaj jest nasza cyklada. Cykada właściwie.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer. Dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem. Antonina van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Mocniej się zachmurzy i dziś w Krakowie ma padać deszcz, najpewniej późniejszym popołudniem i wieczorem, ale nadal jest naprawdę ciepło, bo nawet 24 stopnie Celsjusza pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie czwartku. To jednak ostatni dzień z tak wysokimi temperaturami. Od jutra ma być dużo chłodniej, najwyżej 15 stopni w piątek, w sobotę 18, w niedzielę 17. Kolejny tydzień to podobne, nawet nieco niższe wartości, a poza temperaturą spada też ciśnienie.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
25: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
26: Jaka to była kobieta?
27: Bardzo dobra.
0: moimi dzieciakami do szkoły chodził. Jest szkoda.
25: Osierociła dwójkę dzieci, jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
24: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
1: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania. Został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
24: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
2: SK2 News, Kraków.
23: Kasia Snagowska. W sądowych rozstrzygnięciach jest 2-2. Łukasz Gibała przegrał dziś w sądzie z Moniką Piątkowską. To było już czwarte posiedzenie w trybie wyborczym. Tym razem poszło o długi Gibały. Kandydat twierdzi, że nigdy ich nie miał. Zdaniem sądu to nieprawda, bo kredyty też liczą się jako dług.
3: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące.
23: Mówi mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej. Od jutra prace na Zakopiance między Pcimiem a Lubniem i na Nitce w kierunku Podhala i na tej w stronę Krakowa. Ruch będzie odbywał się jednym pasem.
4: 8 dzień, mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.

0: SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Balkanis AWS C2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czytam, w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

Dawid Podsiadło w dobrą stronę z wami. SK2. Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Jak

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica w SC2. Też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, starsa w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Parasol, dawno nieużywany, może leżący gdzieś poza zasięgiem wzroku, warto dziś zabrać ze sobą, bo w Krakowie ma w końcu popadać. Po wielu suchych dniach deszcz będzie teraz częstszym gościem w naszym mieście i regionie. Dziś nadal bardzo ciepło, do 24 stopni, od jutra chłodno. Spadek temperatury niemal o 10 kresek, do 15 stopni Celsjusza w piątek. W weekend pochmurno i z temperaturami rzędu 17-18 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
7: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
6: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
8: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
9: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
6: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
10: Teraz konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
6: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
3: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Smakowska, do pracy rodacy. Za nami jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. Krakowianie mogli porozmawiać o swojej karierze, podszkolić swoje umiejętności, czy zrobić zdjęcie do CV.
11: Czym się zajmuje Państwa firma?
12: Przetwórstwem szkła.
13: Robotami ziemnymi, makroniwelacją terenów.
11: Jak Pani mijają targi?
12: Szukam stażu w kierunku elektroniki.
5: A targi odbyły się pod eskowym patronatem. I jeszcze do jutra w Krakowie Human Week, czyli Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego, w tym roku odbywa się pod hasłem Przebodźcowani, za dużo, za szybko, bez przerwy.
14: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
15: Tak jest.
14: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
14: Bo teraz też noblistka. Samach z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody.
1: Znowu.

0: Kalwarius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater no miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli. Wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy. Razem z wami w wehikule czasu w SC2 złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
21: Już to czytałyśmy?
20: Już to wymyśliłam.
22: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Duże zmiany w pogodzie w najbliższych godzinach, bo w Krakowie chmurzy się coraz mocniej i popada na pewno dziś wieczorem i w nocy. I będzie spadać temperatura. Wieczór i noc jeszcze ciepłe, ale w piątek termometry pokażą najwyżej 15 stopni Celsjusza. W weekend takie 17-18 stopni. A w przyszłym tygodniu będą dni, kiedy na termometrach zobaczymy najwyżej 13 kresek. Wiatr będzie się wzmagał, ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę. Radę.
0: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tu powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
26: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
2: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
26: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium Dżum, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
26: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
4: SK2 News, Kraków.
25: Kasia Snakowska. Zamiast debat kandydatów pozwy sądowe, a za kulisami wyborczego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa bez emocji, bo ci, którzy odpadli w pierwszej turze, oficjalnie nie popierają byłych kontrkandydatów.
5: Platforma Obywatelska część osób przeciwko Łukaszowi Gibale zmobilizuje, ale przewaga wydaje się być zbyt duża.
25: Mówi politolog Tomasz Synowiec. Wybory w niedzielę. Miasto kupiło działkę przy ulicy Zielnej i powiększy się obszar zieleni w rejonie Zakrzówka. O ponad hektar terenu znajduje się tam też staw, który jest cennym siedliskiem płazów.
21: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
27: Czwartek.
21: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
27: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
21: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
27: No jest.
21: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
27: Czekają na piątek, znając życie.
21: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorące, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

Muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: skończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr. A co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w ST2, skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje halne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po halnym nadejdzie załamanie pogody.
1: No to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. No, wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
5: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Za moim redakcyjnym oknem na ulicy Wiślnej i Franciszkańskiej deszcz już bębni w parapety. Te opady pojawiły się nawet nieco wcześniej niż były prognozowane i zostaną z nami również wieczorem i w nocy. W zapowiedziach też spadek temperatury, jutro najwyżej 15 stopni. I jeszcze zerkam na drogi. Ulica Księcia Józefa Czarnowiejska, Nowochódzka z korkami, Opolska stoi do zbiegu z Łokietka. Na Alei Powstania Warszawskiego zator w obydwu kierunkach.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz jest w policyjnej izbie dziecka. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
11: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
0: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
12: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
13: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
12: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
13: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
12: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
0: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
14: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
0: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
1: SK2 News, Kraków.
10: Kasia Snakowska. Zmiany na węźle Grębałów od jutra. Na budowie S7 otwarte zostanie rondo i jedna nitka tunelu. To kolejny etap domykania obwodnicy. Przed świętem Wszystkich Świętych drogowcy chcą otworzyć przejazd estakadami na węźle Mistrzejowice.
15: Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła.
10: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Pola nadziei znów zakwitną w Krakowie. Przez miasto przeszedł dziś żonkilowy marsz. To już 30. edycja akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych krakowskiego hospicjum Świętego Łazarza.
16: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mówię.
17: No o pierogach, a jakże.
16: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

czyli tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Victoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tzw. brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłaby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Bled Cav SC2. Teraz bardzo gorąca informacja. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuchł w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny, innowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
8: I po reklamie.

0: W SC2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze, a o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
15: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Opad deszczu dziś wieczorem i w nocy w prognozach. Jeszcze ciepło, bo na termometrach teraz 19 stopni, w nocy 10, najchłodniej jutro nad ranem, bo 9 i w piątek temperatura maksymalna już bez szału, bo najwyżej 15 stopni Celsjusza, ale z rozpogodzeniami. Kierowcom przypominam jeszcze, że jutro rusza remont nawierzchni na Zakopiance między Pcimiem a Lubniem. Tam będzie do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym z kierunków.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
8: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
22: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
23: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
1: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
24: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
21: SK2 News, Kraków. Kasia Snakowska. Wszystkie były fałszywe. 78 zgłoszeń dotyczących alarmów bombowych dostały od wczoraj małopolskie służby. E-maile trafiały do różnych instytucji i placówek publicznych, również do szkół. Część z nich została ewakuowana.
25: Mówimy o 10 placówkach oświatowych. 2,5 tysiąca osób zostało wyprowadzone z budynków.
21: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. 67 tras i 4 nowe kierunki Ryanaira na zimę. Z Krakowa będzie można polecieć do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji. W Balicach będzie bazować już 16 samolotów przewoźnika. O 3 więcej.
2: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
26: 100% polskich hitów. SK2.
2: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Virgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 Destu i Życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby, jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Darius Manx w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące?
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chcesz ocieplić dom? Wysokiej jakości materiały do termomodernizacji budynków kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy styropian, kleje, tynki, firmę Termoorganika. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50.
16: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
19: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
9: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagra z Nowakiem Djokovicem.
10: Widzicie to? Coś się zbliża.
0: Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z Was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę Wam wytłumaczę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schroeder w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie. Zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl. I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Szykujcie się na absolutne uderzenie śmiechu. Już 19 października w Ice Kraków zamelduje się legendarne trio, czyli kabaret Neonówka. Wjeżdżają do miasta z najnowszym programem Pokolenie DNA, więc będzie bezlitosne punktowanie naszej codzienności i jazda po absurdach bez trzymanki. Chcecie zgadnąć bilety i zobaczyć ich na żywo? Piszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie Wam należą się te wejściówki. Czekam na maile.
0: Punktualnie godzina 19. Dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: RSK 2 Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy?

Kasia Cerek, Ficka w Radiu SK2. Teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston. A tak poza tym, to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka. 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną. Także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór.

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Myslowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Ma nam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa. W 1/32 turnieju w Szanghaju zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję między innymi wakacyjny hit Oskara Simsa Bez końca.
1: Reklama.

0: kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: A teraz mam świetne wieści dla fanów klimatycznych spacerów po centrum. Już od czwartku, 15 października, na Małym Rynku kolorowy kiermasz pogranicza kultur. Będzie unikalne rękodzieło, ceramika z różnych zakątków Europy, a do tego darmowe warsztaty i koncerty zespołów m.in. z Bułgarii, Chorwacji czy Austrii. Wydarzenie potrwa do 25 października, a z kartą krakowską zjecie tam na miejscu 1/3 taniej.
10: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów. SK2.
10: A teraz Kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z Eską 2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski 2.

0: Sump Tłastik. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2. Myślisz, że to znak?

Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: I tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, to i wstaję i wychodzę.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro, przypominam, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jesienne wieczory w Krakowie znów rozbłysną tysiącami barw. Od 6 listopada w Ogrodzie Doświadczeń nowa edycja Parku Miliona Świateł. Tym razem trafimy do Królestwa Zwierząt. Od świecącej sawanny ze słoniami przez rafy koralowe aż po prehistorię. A tam na przykład dinozaury ćwiczące na siłowni i dinozaur w roli DJ-a. Znakomite tło do zdjęć i idealny pomysł na wieczorny wypad ze znajomymi lub rodziną. To od 6 listopada.
12: Magazyn lokalny.
13: Oskar Płatek, a to jest magazyn lokalny ze Skawiny. Mając papier, klej i nożyczki, możemy zrobić wszystko. W ramach cyklu Teatr Dzieciom wystawiony zostanie spektakl o tej właśnie tematyce. Przedstawienie teatru figurki nosi tytuł Papier, nożyce i Wyspa Skarbów.
14: Dagmara Żabska, reżyserka spektaklu i dyrektorka artystyczna teatru figurki.
13: Kiedy odbędzie się spektakl?
14: Spektakl odbędzie się 12 października o godzinie 17.30 w Pałacyku Sokół w Skawinie. A bilety możecie Państwo nabyć w kasach basenu Kamena. To jest spektakl zatytułowany Papier, nożyce i Wyspa Skarbów. Ten papier i nożyce nie są bez kozery, bo większość z rekwizytów tego spektaklu jest wycięta z papieru. Ale jeżeli już Państwo wyobrażacie sobie jakieś nudne laleczki, które sami moglibyście zrobić w domu, to chcę uprzedzić, że nie tak szybko. Myśmy się trochę natrudzili, trochę nawarsztatowali i trochę nawymyślali. I jednym z takich wątków przewodnich i w ogóle bardzo ważnym aspektem wszystkich naszych spektakli jest kwestia wyobraźni i sprawczości. Znaczy, że coś, co jest tak dostępne i wydaje się, że tak zwyczajne, jak kartka papieru, w teatrze nabiera mocy. Może być punktem wyjścia do stworzenia całego świata przygód, wyzwań i awantur.
13: Czyli to jest celowy zabieg, żeby wszystkie dekoracje wykonać z papieru. Dzięki temu można trochę pokazać, że się da, że każdy może uzewnętrznić tą swoją wyobraźnię.
14: Robimy teatr dla dzieci, dla małych dzieci. I bliska jest mi taka koncepcja tego teatru, że powinien być zakorzeniony w świecie dzieciaków. Dzieciaki cały czas lepią, wycinają, wyklejają i z tego budują sobie swoje światy, swoje zabawy, swoje awantury. I to bierzemy. My też sobie wzięliśmy jakieś proste rekwizyty i proste elementy, z których zbudowaliśmy cały świat magicznej wyspy. Oczywiście my nie mamy 6 lat, już od jakiegoś czasu operujemy tymi nożyczkami i też mamy do dyspozycji jakby całą machinerię teatru, więc to jest profesjonalne przedstawienie. Natomiast ta bliskość wyobraźni dziecka, również materiałowa, jest celowym zabiegiem i to nam towarzyszy w realizacji wielu przedstawień, czyli wychodzimy od świata dziecka, żeby jakąś przygodę opowiedzieć, żeby jakąś myśl przeprowadzić, żeby zaprosić do świata.
12: Chodzi o to, żeby w takim razie pokazać ten element łączący świat dorosłych i świat teatru z światem dzieci i pokazać z jednej strony coś nowego w profesjonalnym właśnie teatralnym środowisku, a z drugiej strony pokazać ten element, który dzieciaki dobrze znają, czyli właśnie zabawa, wyrysowanie, wycinanie i klejenie.
14: Spektakl z Papier, Nożyce i Wyspa Skarbów to spektakl przygodowy. Przede wszystkim zapraszamy dzieciaki na sprawnie opowiedzianą przygodę. Historia jest o tym, że dwoje autorów, Karolina i Michał, właśnie wrócili z super przygody. Oni nie tylko są aktorami teatru figurki, chociaż też tak o sobie mówią, ale również są bardzo profesjonalnymi poszukiwaczami przygód. I właśnie odbyli taką wspaniałą przygodę i tutaj spotykają się jako autorzy, autor i autorka książki przygodowej. No i wszystko brzmi pięknie, tylko kiedy okazuje się, że chcą już pokazać te wszystkie swoje zdobycze, czyli zrobili stronę internetową, wydrukowali książkę, oczywiście skoro to jest spotkanie z autorami, to okazuje się, że technologia czasem zawodzi. Ups! Ja trochę tutaj spoileruję, więc bardzo proszę, drodzy dorośli, nie mówcie tego dzieciom, ale nie wszystko idzie po myśli naszych autorów, aktora i aktorki. Więc stając totalnie pod ścianą, mówią, dobra, technologia czasem zawodzi, ale papier i nożyce nigdy. I wycinają ten cały świat, który mieli pokazać na stronach, filmach i blogach podróżniczych, wycinają z papieru. I tak opowiadają swoją historię.
12: Pani jest również reżyserką tego spektaklu. Skąd pani bierze pomysły na takie opowieści, na takie historie, które można przekazać na deskach teatru?
14: Wspaniałe pytanie. Biorę pomysły od dzieci. Naprawdę. Jestem panią od teatru w 2 kangurowych przedszkolach. I oprócz tego, że mam niewiarygodną przyjemność po prostu wymyślać z dzieciakami tam spektakle, to są oni dla mnie źródłem niewyczerpanej inspiracji. Nie wyobrażam sobie robić spektakli dla dzieci, nie będąc w ich środowisku. To znaczy, czerpiąc informacje o grupie docelowej tylko i wyłącznie z własnego mieszkania. Często tak ludzie mówią, mam dzieci, to wiem, o co im chodzi. Jedno dziecko nie daje nam wiedzy, tak? Ja mam właśnie tę możliwość naprawdę pracy z dzieciakami. Mam 6 grup przedszkolnych, dzieci od 3 do 6 roku życia. No i oni po prostu też mi pokazują, jak wygląda ten świat dziecka, co ich śmieszy, co ich bawi, co jest dla nich ważne. I też sprawdzam sobie, jakie moje pomysły w nich rezonują, bo to, że oni w danym momencie kochają Pokemony, a w innym tam z autka albo Królową Lodu, no to jest jasne, bo tutaj platformy streamingowe porządkują nam wyobraźnię, tak? Szeregują i mówią, 4-latki teraz wszystkie będą chodzić w koszulkach Frozen, a trochę starsze będą w Pokemony się bawić. No i z jednej strony fajnie jest ich z tego wyciągnąć, to znaczy, że pokazać, możemy zaproponować dzieciom dużo więcej niż tylko to. I żeby je było jasne, ja nie mam tam nic do Pokemonów ani Frozen, to nie w tym rzecz, tylko ja bym chciała, żeby zrobiło się trochę miejsca na inne pomysły, inne realizacje niż tylko disneyowsko-pixarowskie fantazje. Pracując z dziećmi też sprawdzam, jak inaczej można z nimi gadać, jakby ich troszeczkę odciągnąć albo poszerzyć, tak? Poszerzyć ten świat wyobraźni, poszerzyć świat inspiracji. I tutaj w przypadku tego spektaklu Papier, Nożyce i Wyspa Skarbów mieliśmy 2 główne punkty wyjścia. Jeden to wiedziałam, że chcę to zrobić z papieru i właśnie tak, żeby to było zaskakujące, bo potem wszystkie dzieci chcą mieć węża albo wszystkie dzieci chcą sobie zrobić panią Czaplę czy Skorpiony i często po spektaklu robimy warsztaty i pokazujemy, jak to można sobie zrobić i można w domu zrobić sobie swoją własną opowieść, historię i to jest w ogóle moment idealny, to znaczy, kiedy dzieciaki wychodzą z własnymi papierowymi lalkami i ja już widzę, jak oni odgrywają wszystko, a drugi, żeby to była gra,
15: bo jestem przekonana, że gra jako koncept towarzyszy nam od dziejów, tak? Od zawsze ludzie bawili się w różnego rodzaju gry. I tutaj myśleliśmy sobie o takim przełożeniu, powiedzmy, planszówki. Znaczy ja sobie tak to budowałam, czyli jak gramy w planszówki z dzieciakami, no to jest początek, jest koniec i są stacje, trzeba przejść, czasami się wtapia, czasami trzeba jakby zatrzymać się, czasami są przygody. I tutaj podobnie, bohaterowie przechodzą od punktu do punktu, szukając swojego skarbu, teatralnego skarbu. Mają mapę, ale muszą tam dotrzeć. I to były dwa punkty takie inspirujące dla nas do budowania tej całej historii.
12: Ja się chciałem spytać w takim razie jeszcze o te konwencje łamania tak jakby czwartej ściany. To nie jest spektakl, gdzie zaczynamy w fikcyjnym świecie, tylko mówimy wprost o tym, że jesteśmy w teatrze, jesteśmy na spotkaniu, w którym coś poszło nie tak.
15: Ja chyba nigdy nie miałam w jednym spektaklu mam faktycznie czwartą ścianę. W większości przedstawień moich spektakli my mówimy do konkretnych osób. Ja mam kameralną wyobraźnię i robię spektakle dla małych grupy widzów. To nie są widowiska ogromne na 300 osób, to są raczej właśnie malutkie przedstawienia. Też jesteśmy teraz w naszej siedzibie w Teatrze Figur Kraków, w Teatrze Figurki, gdzie mamy raptem 50 miejsc. Często jest tak, że publiczność wchodzi i my już jesteśmy na scenie, zwracamy się do nich bezpośrednio. Czasami w naszych spektaklach też dla dorosłych jest tak, że bezpośrednio witamy się, mówimy, co to będzie za opowieść. Ja, Dagmara Żabska, opowiadam wam dzisiaj tę historię. Czasami zabieramy publiczność w dziwne miejsca, na przykład mamy spektakl dla dorosłych, gdzie zabieramy ludzi do lasu, po ciemku, opowiadamy historię w lesie, w nocy, w pełni księżyca. Jaka czwarta ściana? To ja się po prostu najpierw witam z naszymi gośćmi i mówię, i zaraz was zabiorę do lasu, a tam będzie przygoda. Hura, to jest tylko dla dorosłych, drodzy państwo. Więc cieszy mnie taka myśl i taki koncept, że naprawdę my się tutaj spotykamy. Znaczy ja w tej chwili opowiadam wam jakąś historię, a wy przyszliście, bo lubicie słuchać historii i teraz obojętnie, czy ktoś ma 3 lata, czy 7, czy 28, czy 45, to jeżeli ktoś lubi słuchać historii, to nie potrzebujemy tej czwartej ściany. To znaczy taka bliskość, to rodzi też jakąś intymność i pozwala tak wspólnie przeżywać. Też
12: nie jest to bardziej angażujące dla dzieci może?
15: Ja myślę, że w ogóle dzieci są wspaniale zdolne do zaangażowania. To jest po prostu coś, co one mają, jeszcze nie wytraciły w procesie edukacji, dorastania, dojrzewania. Więc jak jest dobrze opowiedziana historia, to nie ma znaczenia, czy będziemy ich bezpośrednio angażować, czy oni będą głosować, czy nie. Tak, czy będzie to spektakl interaktywny, czy nie. Dobrze opowiedziana historia u dzieciaków zawsze się obroni. To raczej jest jakaś taka strategia, jakiś rodzaj wyobraźni i potrzeby nawiązywania bezpośredniego kontaktu. Nie wartościowałabym tutaj, że czwarta ściana to lepiej albo gorzej, a brak to cokolwiek. Po prostu ja lubię gadać do dzieci, lubię gadać do ludzi i tak konstruuję te przedstawienia, ale pomyślę sobie o tym, co pan powiedział, że może trzeba to czasami jakoś inaczej.
12: Pani tutaj wspominała o tych Pokemonach i tej Królowej Lodu, ale to tylko przykład oczywiście. Czy ma pani wrażenie, że gdzieś tam ta wyobraźnia jest komercjalizowana?
15: No bez wątpienia. Mam 6-latkę w domu, teraz na urodziny chcę dostać wszystko z serii Jedna Bajka, nie będziemy tutaj podawać nazwę tej bajki, tak? A w zeszłym roku była inna. No i boli mnie wszystko, jak sobie tak myślę, że to jest pakiet do zarabiania pieniędzy. I same opowieści są w porządku, ale wszystko później to już zubaża nas to. Zubaża, że siła oddziaływania połączonych platform, firm produkujących klocki, firm produkujących maskotki, wszystko sprawia, że potem nasze dzieci mają jedno w głowie, tak? Moją robotą jest to poszerzać. Więc tak myślę, trochę żal, ale też to nie jest aż takie trudne, to znaczy, że jak dzieciaki tutaj przychodzą, to nikt nie pyta, dlaczego nie było Pokemonów, tak? Jakby, jak już są, to są na 100%, więc widzę dla nas ratunek.
12: Mówimy tutaj, ale tak naprawdę my teraz się znajdujemy w Teatrze Figur w Krakowie, ale sam spektakl odbędzie się w Sokole w Skawinie.
15: Bo my bardzo lubimy też jeździć do dzieci, nie tylko jesteśmy tutaj. Ta siedziba jest naszym miejscem od 2022 roku, a wcześniej przez 15 lat byliśmy teatrem w podróży. Byliśmy teatrem, który jeździł z przedstawieniami blisko i daleko. Jak mówię blisko, to mam na myśli naprawdę blisko. Kaszub, Liszki, Cholerzyn, Skawina Wieliczka i okolice. I również daleko, czyli Bagdad, Tajpej, Chengdu, Waszyngton, Albuquerque w Nowym Meksyku, Bogota. I I bardzo cieszyła mnie taka myśl, że my sobie rozbijamy się po świecie, częściowo oczywiście za publiczne pieniądze, bo ministerstwo nas też przy tym wspierało. I te wyjazdy nie tylko są o pokazywaniu naszej pracy w świecie, co jest w ogóle wspaniałe i karmiące nasze artystyczne ego i duszę, ale również było źródłem wielu inspiracji, tak? I wydawało mi się, że to jest okej, że my sobie właśnie polecieliśmy do Acoma na pustyni w Nowym Meksyku, tam mieliśmy wspaniałe spotkanie z rdzennymi mieszkańcami, a później z tych różnych inspiracji robimy przedstawienia, które wozimy tutaj. I wozimy je również do miejsc, które są na co dzień odcięte od dużych wydarzeń artystycznych, bo w Skawinkach, na przykład koło Landskorona, no to teatr jakoś nie przejeżdża co tydzień, tak? Albo w innych miejscach, więc przez te 15 lat nauczyliśmy się funkcjonować w różnym trybie i jeździć z naszymi przedstawieniami. Więc jak teraz dostaliśmy zaproszenie ze Skawiny, to oczywiście jedziemy, bo to, że mamy swoją siedzibę, to nie osiedliśmy tak bardzo, żebyśmy nie mogli się ruszyć i nie moglibyśmy pojechać do dzieciaków ciut za Kraków.
12: Co wydaje się Pani, że w tych wszystkich spektaklach dzieciom podoba się najbardziej? Mówiliśmy gdzieś tam o wyobraźni, o tym, że jest to coś, co jest im bliskie, ale są jakieś motywy, elementy, które tak rzucają się Pani w pamięć, o których myśli Pani może tworząc te spektakle?
15: Ja robię spektakle dla dzieci w bardzo różnym wieku, czyli robimy spektakle dla maluszków od pierwszego roku życia i one rządzą się innymi prawami niż już dla tych ciut starszych. Czyli spektakle dla najmniejszych dzieci, takich żłobkowych, przedszkolnych, muszą być bezpieczne, są asocjacyjne, wszystko tam długo trwa. Jeżeli ktokolwiek z Państwa widział dwulatka, który z zachwytem patrzył na podnoszący się szlaban, to jest mniej więcej to tempo wydarzeń, tak? Szlaban się podnosi, szlaban opada i my już chcemy iść, a nasz dwulatek mówi jeszcze raz. No i takie robili i oni się cieszą, jak jest wolno. I rybka przepływa w jedną stronę, hura rybka, w drugą stronę, hura rybka. I przed tymi spektaklami my mówimy dorosłym: zen. Wy tutaj wyluzowujecie, macie pół godziny w zwolnionym tempie, bierzcie i czerpcie z tego wszyscy. Starsze dzieci potrzebują więcej impulsów i bodźców, ale też bez przesady, tak? Tutaj nie migamy światłami, nie epatujemy mocnymi dźwiękami, ale tam dreszczyk emocji się przydaje. Więc staramy się też tak wyważyć, żeby było trochę śmiesznie, ale żeby również były momenty, które w jakiś sposób są już naprawdę przejmujące. I to, jeżeli mówimy trzy plusy, że jest spektakl, czy tak jak to tutaj od czwartego roku życia ten papier nożyce, to tam się pojawiają momenty, które są ciut groźne. Na przykład są skorpiony albo straszne rosiczki, które żywią się poszukiwaczami przygód, ale lubią też kisiel. Albo trafiają do labiryntu i robi się trochę ciemno. Nie strasznie ciemno, ale trochę ciemno. I mam taki ulubiony moment w tym przedstawieniu, kiedy niektóre dzieciaki, szczególnie te młodsze, tam nasi bohaterowie trafiają do labiryntu i dzieci mówią: mamo, mamo, boję się, muszę wyjść, muszę wyjść. Idziemy: nie, nie, nie, nie, ale muszę wyjść i ogląda. To znaczy i widać, że jest przejęte dziecko, ale wcale nie chce wyjść. Albo tylko się musi wtulić w mamę i mama mówi: dobrze, dobrze, damy sobie radę. I wydaje mi się, że to jest super ważne, żeby dzieci miały też taki bezpieczny moment, w którym mogą się trochę pobać. Że nie powinniśmy wszystkiego wyściełać pluszem. Że ten moment, kiedy jest ciut strasznie, jest też potrzebny po to, żebyśmy mogli: okej, to jest ta emocja, strach nam towarzyszy. To, co się teraz przeżyłam, to jest strach. I dałam sobie z tym radę. Nie? I mimo, że bywa właśnie tak bardzo emocjonujące i czasami dla niektórych to jest dużo, no to zdecydowana większość wychodzi z tego zwycięstwo i jest dumna, że po prostu przetrwała taki spektakl przygodowy. Więc myślę, że to jest kwestia wyważenia, żeby były różne emocje, żeby nie był spektakl jednorodny, jednostajny, tylko dostarczał wielu wrażeń.
13: Przypominamy, spektakl odbędzie się w poniedziałek 12 października o 17:30. Bilety kupić można w kasach basenu Kamena, a w wypadku wolnych miejsc także w Pałacyku Soku na godzinę przed spektaklem. Koszt biletu normalnego to 35 zł. Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych Skawinian. W gminie trwa rekrutacja do samorządowego żłobka. Oddziały przy ulicy Pachla w Skawinie i ulicy Szkolnej w Wielkich Drogach przyjmą dzieci od listopada, natomiast oddziały przy ulicy Bukowskiej w Skawinie od stycznia. Ewa Masłowska.

dzieci na jeszcze wolne miejsca do dwóch oddziałów żłobkowych, które mamy w nowo otwartym budynku szkoły w Wielkich Drogach i też dwa oddziały żłobkowe, które mamy na ulicy Pachla. Było tam kilka wolnych miejsc, jeszcze chyba są jakieś, szczególnie w Wielkich Drogach, więc też rodzice mogli zgłosić się tam. Praktycznie z dnia na dzień dziecko może przyjść jeszcze na te wolne nasze miejsca. Natomiast od 1 stycznia otwieramy żłobek przy ulicy Bukowskiej po gruntownym remoncie. Tam kiedyś było przedszkole numer 6 z oddziałami żłobkowymi. No musieliśmy

0: 1 stycznia zapełnić te miejsca.
1: W takim razie opowiedzmy, jaki jest harmonogram tej rekrutacji, jaki jest plan, żeby ona przebiegała?
0: Tak naprawdę będzie można zgłaszać dzieci do wyczerpania wolnych miejsc, bo tak to wynika z zasad rekrutacji. Ogłaszamy jakieś takie interwały czasu.

0: prostu w miarę wolnych miejsc, a tych miejsc jest bardzo dużo. Będziemy przyjmować dzieci. No my to po prostu ustawiamy poprzez ten program online. Więc tak naprawdę informacja do rodziców jest taka, że w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc będzie trwała rekrutacja. My ją zamkniemy wtedy, gdy wolne miejsca po prostu zniknie. Trzeba wejść na stronę Urzędu Miasta i Gminy Skawina i w odpowiedniej zakładce można odszukać tą rekrutację. Nie mamy jakichś problemów z tym. Generalnie rodzice, mieszkańcy się w tym poruszają, ale gdyby były jakieś pytania, to informacji udziela Centrum Usług Wspólnych.
1: Tutaj też trzeba podkreślić, że sama rejestracja online nie wystarczy. Trzeba również potem złożyć dokumenty w wersji papierowej.
0: Tak, do placówki przy ulicy Pachla. Na tę chwilę dysponujemy dwoma

0: żłobka w Wielkich Trakach.
1: Czy jeżeli by się okazało, że nie będzie miejsc w danym żłobku, to co wtedy można zrobić, jeżeli ktoś jest rodzicem i chciałby swoje dziecko zapisać do takiego żłobka samorządowego?
0: Nasza polityka gminna w tym momencie idzie w taką stronę, że otwiera

potrzeb dzieci, do ich wieku, wspaniale wyposażony. Więc w tym momencie, no zobaczymy jak to będzie, ale raczej musimy promować te miejsca. Nie zakładamy, chociaż tego nie wiemy do końca, że po prostu będzie brak tych miejsc. Oczywiście jeśli tak się zdarzy, no to wiadomo, że funkcjonuje w tym momencie duża oferta pozagminna, pozasamorządowa w naszej gminie. My wręcz zachęcamy w tym momencie, żeby po prostu wręcz nawet przenieść dzieci do nas,

0: wsparcia żywienia, natomiast bardzo dobrą opiekę. My na ulicy Bukowskiej do czasu sprzed remontu dysponowaliśmy 6 oddziałami żłobkowymi i one funkcjonowały już teraz w tym okresie ostatnim w trudnych warunkach, dlatego też zdecydowaliśmy się na tą przebudowę, ale i tak mimo to cieszyły się dobrymi opiniami i ogromnym zainteresowaniem. Oczywiście, jeżeli miejsca się wyczerpią, no to zwyczajnie na jakiś czas, bo przecież to wiadomo, że są rotacje, później dzieci przychodzą do przedszkola, miejsca się zwalniają, więc do przyszłego roku szkolnego.
1: Pani wspomniała, że jest to niewątpliwie dużą zaletą żłobków samorządowych, że one są tańsze dla rodziców, którzy chcą zapisać tam swoje dzieci.
0: Obecnie rodzice mogą korzystać z programu Aktywny Rodzic. W ramach tego programu otrzymują kwotę 1500 zł, bo 1900 zł, jeżeli dziecko ma jakąś niepełnosprawność. Ta kwota, co prawda, nie trafia realnie do ich

0: zapiszcie.
1: Dostęp do programu rekrutacyjnego online znajdą Państwo pod adresem zlobki.wulkan.net.pl/kabina. Na stronie znajdują się również wzory dokumentów i kompendium wiedzy. Dawniej był zamek, dziś miejsce kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. O historii parku oraz nieistniejącego już zamku opowie Marian Strzemoński w rozmowie z Brianem Bednarczykiem.
2: Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku. Dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
3: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym, bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek kazimierzowski. Długoż pisze w XV wieku. Na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany zamek królewski. Oczywiście zamek królewski czy zamek kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i został nazwany przez mieszkańców zamczyskiem. Dziś nawet nie ma śladów ruin, bowiem na początku stulecia w miejscu zamku kazimierzowskiego został wybudowany gmach, który nosi nazwę Pałacyk Sokół. Gmach, który był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół działającego w tym czasie w Skawinie. Sala gimnastyczna i zaplecze socjalne, no i wieża, baszta przy pałacyku nawiązują w pewnym sensie do zamku kazimierzowskiego.
2: A wrócę jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał. Czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
3: Jak wyglądał zamek kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego Skawiny z 1663 roku, o którym wspomniałem przy innej audycji. Tam mamy zarys kształtów tego zamku kazimierzowskiego. Natomiast na początku XX wieku wybudowano Pałacyk Sokół z wykorzystaniem części murów dawnego zamku królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów dłuższy bok i ponad 20 metrów krótszy bok tej części mieszkalnej.
2: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
3: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano Pałacyk Sokół na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Sokół, wykorzystano dawne fundamenty. Pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
2: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
3: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim. Postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół uzupełnić drzewostan, by tak jak było u Długosza, na wzgórzu porośniętym lasem wybudowano zamek. Więc park nawiązuje do tej historii. Oczywiście, kiedy Polska była pod zaborami, powstawał park. Nie nosił imienia Józefa Piłsudskiego, bo park powstał w 1917 roku.
0: Tak naprawdę, no to chyba głównie miał służyć celom wypoczynkowym, tak jak jest to dzisiaj, że wielu skawiniaków przechodzi po parku, idzie starorzeczem Skawinki, część z psami, część pewnie biegając, czy po prostu nawet, nie wiem, przechodząc z punktu A do punktu B, bo akurat najwygodniej jest przeciąć przez park.
3: Tak, to funkcja rekreacyjna i funkcja historyczna, bowiem kiedyś w tym miejscu były te zalesione obszary. Myślę, że to chyba najważniejsze zadanie, by było zacienione miejsce i miejsce do wypoczynku, by wyznaczone alejki, place zabaw, zwłaszcza te, które powstały po 2000 roku. Tam za pałacykiem Soku znajduje się dość duży kompleks urządzeń rekreacyjno-zabawowych z uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży.
0: Bo też biorąc pod uwagę to, jaką powierzchnię ma park, on jest bardzo duży, jak na standardy dzisiaj mówimy 40-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
3: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku, miejscu czy Parku Skawińskim.
0: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne funkcje, nie tylko te rekreacyjne? Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przyrody, nasadzonej, bo nasadzonej, a jednak, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe i tak dalej, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku skawińskiego.
3: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie parku miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy.
1: I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody, łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Znajdują się one na wystawie stałej pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż przez historię rozwoju techniki, komunikacji i elektroniki od starożytności do czasów współczesnych.
2: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem dziela zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, pracę nie trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie. Autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
3: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
2: Tak, zdecydowanie i ten element też zostało zaakcentowane na wystawie, już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
3: To jakie to są dziedziny?
2: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
3: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w Krakowskim Muzeum?
2: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie, czy w Tychach, czy w Bielsku Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
3: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
2: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej. Natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia, głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie przed, zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda, i tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
3: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
2: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jaki one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To motywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
3: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
2: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary, przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
3: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może i tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten, o właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe, jak na tamte czasy.
2: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałem o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary, no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędzał koło pasowe. To koło mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie. To lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja, ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna. Ona z czasem staje się powszechna.
3: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
2: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwał około 22 godzin. Kolej ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
3: No i mamy też maszyny do pisania.
2: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
3: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
2: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną, natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czyli rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobno dla teatru, osobno dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
3: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
2: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija, ona staje się też tak jak mówimy, kompaktowa, prawda? To się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda? To już było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień, natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
3: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
2: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle odzyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiaty 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no ona się dopiero rozwijała. No w 28 międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
3: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
2: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego, natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy, te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, roztawszym 900 mm i dopiero przed pierwszą wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe. I tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
3: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem. Oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
2: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany później się to rozwija, mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejna kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
3: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
2: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
3: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek jeszcze wymyśli. Ten rozwój technologii jest bardzo duży i wszystko możemy znaleźć w internecie. No i przede wszystkim sztuczna inteligencja. To jest ten dział, który nam się bardzo szeroko rozwija. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zagrożenie, że ta technika się rozwija. Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca?
2: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko, mimo tej technologii, starać się więcej rzeczy robić własnymi rękami. Więcej chodzić, prawda, jeździć na rowerze, żebyśmy tą naszą sprawność, bo sprawność fizyczna i intelektualna, one są ze sobą też powiązane, tak samo jak miasto, prawda? Te wszystkie sieci, instalacje, one się przeplatają i tworzą jeden organizm. Tak samo my musimy o tym pamiętać, żeby no, mimo wszystko, mimo tego postępu, nie zatracić się w tym.
1: A Muzeum Inżynierii i Techniki to nie tylko zajezdnia przy ulicy Świętego Wawrzyńca, są też inne oddziały w Krakowie, takie jak Hangar Czyżyny oraz Ogród Doświadczeń imienia Lema. A z Maciejem Łyszczarzem rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się najsłynniejszemu fortowi Krakowa, fortowi numer 2 Kościuszko. Nasz przewodnik, dr inżynier Krzysztof Wielkus z Politechniki Krakowskiej, przeprowadzi Was przez historię fortyfikacji, a także zdradzi, dlaczego twierdza Kraków była kluczowa w utrzymaniu kontroli nad całą Europą.
4: To jest największy fort Krakowa, najbardziej czytelny, najbardziej rozpoznawalny i równocześnie najbardziej niezwykły przez to, że ujmuje pomnik historii, sam będąc pomnikiem historii. Kopiec Kościuszki, świętość narodową, kopiec usypany w latach 1820-23, najwspanialszy, najbardziej niezwykły pomnik poświęcony naczelnikowi i inżynierowi Tadeuszowi Kościuszce. No, fort nie został zaprojektowany przez inżyniera Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko bowiem właśnie Kraków uznał jako centrum powstania, jako obóz warowny i znakomicie ufortyfikował go od strony północnej, północno-wschodniej, północno-zachodniej, podobny sposób, jak fortyfikował West Point. Ale wróćmy do fortu Kościuszko, który jest młodszy niż kopiec. Kopiec powstał jeszcze w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej. Austriacy aż zacierali ręce, kiedy wreszcie będą mogli położyć łapę na Krakowie, ale po co? Po to, żeby nie fortyfikować Wieliczki, Andrychowa, Myślenic, Tam bowiem miały się znajdować twierdze blokujące dojść do Dolin Karpackich. Kraków załatwia to wszystko niejako jednym pociągnięciem. Kto ma to miejsce w Europie, ma fragment Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków jest naturalnym mostem pomiędzy północną stroną Wisły a południową. Jest bramą w kierunku Bramy Morawskiej, bramą na Wiedeń. Wisłę na zachód od Krakowa przejść jest trudno. Przeciska się tam między wysokimi wzgórzami jurajskimi, a jeszcze bardziej na zachód to rozlewiska Soły, Kotlina Oświęcimska. Przejście dla turysty możliwe, dla armii nie za bardzo. Wisła na wschód od Krakowa rozlewa się już za Rybitwami, za przewozem, potem jest Puszcza Niepołomicka, Komary, Mokradła. Turysta przyjdzie, jak będzie bardzo chciał. Armia nie za bardzo. Krótki odcinek pomiędzy Norbertankami i Dąbiem. To jest miejsce, gdzie można szybko sforsować Wisłę, idąc od stoków Wyżyny Śląsko-Małopolskiej i przechodząc na stoki Wyżyny Karpackiej, Przedgórza Karpackiego, a więc brama z północy na południe. A więc teraz wiemy, dlaczego Jagiellonowie, Piastowie, Tadeusz Kościuszko i cesarz Franciszek Józef chcieli tutaj mieć fortyfikację. No więc wiemy, skąd była twierdza Kraków, wiemy, skąd decyzja cesarza Franciszka Józefa z 12 kwietnia 1850 roku o utworzeniu twierdzy. I tego samego roku ruszają prace na forcie Kościuszko. Trwają do roku 1857, ujmując kopiec i nie naruszając go. To jest najważniejsze. Najpierw w piersie niemal kolisty tak zwanego tambura, muru obwodowego wokół kopca, który ten kopiec podtrzymuje, ratuje, a wokół wielki sześciokąt zwieńczony trzema wielkimi bastionami od strony zachodniej i dwoma mniejszymi od strony wschodniej. Niemal idealne miasto twierdza, trochę jak z rysunków z czasów renesansu. W tym czasie to praktycznie były już ostatnie sygnały fortyfikacji pozostałej po czasach renesansu, ale już w początku doby pary i elektryczności.
5: Czy sam kopiec ma jakiekolwiek walory obronne?
4: Niestety, na wojnie jest tak, że ten, kto pierwszy zobaczy nieprzyjaciela, zwycięża. Nie da się powstrzymać ataku dobrze zaplanowanego i przeprowadzonego znienacka. W związku z tym znaczenie każdego wysokiego miejsca. Od czasów kultury neolitu, dlatego, bo wtedy zaczęło się fortyfikowanie na większą skalę. Każdy punkt obserwacyjny ma ogromne znaczenie militarne, więc kopiec jako punkt obserwacji, kopiec, którego, jak pamiętamy, widać było kiedyś trzy krainy, trzech zaborów. On miał je scalać mentalnie, moralnie, ale był równocześnie wielkim okiem Krakowa, więc miał on znaczenie obserwacyjne. Jeżeli chodzi o znaczenie bezpośredniego oddziaływania ogniowego, nie. Do tego trzeba było zbudować dopiero odpowiednie stanowiska do obrony dalekiej, do obrony bliskiej i do obrony bezpośredniej. Do obrony dalekiej służyły kiedyś wały na bastionach, szczególnie tych bastionach odwróconych od Krakowa, nie na Kraków. Musimy tutaj zlikwidować jedną drapieżną legendę, że Austriacy budowali tą cytadelę po to, żeby bombardować Kraków. Nie. Fort Kościuszko odwrócony jest do Krakowa jedynie organami obrony bliskiej, a więc tym, co mogło powstrzymać piechotę nieprzyjaciela w czasie potencjalnego bezpośredniego szturmu. Ogień prowadzony z dawnej artylerii gładkolufowej na odległość około 2300-2600 metrów. On był przewidziany dla Doliny Wisły, dla Doliny Rudawy i dla Sikornika. Trzy pola ostrzału i trzy bastiony. Obronę bliską zapewniały stanowiska dla dział moździerzy bliższego zasięgu i dla piechoty, pierwotnie uzbrojonej w jednostrzałowe karabiny systemu Lorenza. Pamiętajmy, Fort 2 Kościuszko powstaje w epoce zbliżonej jeszcze do czasów napoleońskich, a więc ceglane fortyfikacje z dużą ilością strzelnic, ale przeznaczone dla broni ładowanej długo, dla broni ładowanej odprzodowo, dla gładkolufowych armat, gładkolufowych karabinów, uzbrojenie wymagało ogromnej ilości żołnierzy. Pierwotnie przewidywano prawie 750-osobową załogę dla tego fortu. Fort zestarzał się w momencie, kiedy wymyślono nowy rodzaj artylerii. Artylerię otylcową, ładowaną za pomocą wydłużonych pocisków, artylerię historię, która miała swój początek w czasach wojny francusko-pruskiej, a więc po 1871 roku nic już nie było takie samo, tak samo jak nic już nie było takie samo po użyciu bomby jądrowej w 1945 roku. Artyleria dalekiego zasięgu, strzelająca na odległość do 8 km, nie raz na 4 minuty, ale 3 do 4 razy na minutę. Artyleria miotająca pociski, które nie niszczyły tylko swoją energią metalowej kuli, pędzącej z dużą prędkością, ale które eksplodowały, robiąc kratery takie, że można byłoby w nich zmieścić połowę domku jednorodzinnego. Mamy realia lat 70. i 80. Powstaje nowy pierścień fortów. Na dalekim przedpolu fortu Kościuszko powstaje fort pancerny 38 Skała. Powstaje fort Olszanica, fort Pasternik. No więc dziadek poszedł na emeryturę? Nie do końca. W okresie kryzysu wywołanego napięciami na Bałkanach w 1877-78 roku następuje modernizacja fortów rdzenia twierdzy. Fort Kościuszko dostaje nowoczesną artylerię. Powstają poprzecznice, a więc sypane wysoko poprzeczne kawałki wałów, a między innymi stanowiska dla potworów M61. Dział, gdybyśmy teraz stanęli i wyciągnęli rękę, nie dotknęlibyśmy ich lufy, były tak olbrzymie. Fort staje się miejscem dalekiego wsparcia tych obiektów, które znajdują się na jego dalekim przedpolu. Fort nadal nie idzie na emeryturę z początkiem XX wieku. Mamy już telegraf, telefon, balony obserwacyjne, sygnalizację świetlną i okazuje się, że stare fortyfikacje biegnące po linii alei, fortyfikacje wewnętrzne są zbyt ciasne dla Krakowa, zbyt staromodne. Austriacy sami je oddają w ręce cywilne, miasto je kupuje. Prezydent Leo w 1912 roku ogłasza konkurs na rozwój Wielkiego Krakowa i dzisiaj mamy reprezentacyjne Aleje Trzech Wieszczów właśnie w miejsce tych starych fortyfikacji, które już straciły na swoim znaczeniu. A Fort Kościuszko nie idzie na emeryturę. Staje się tym, co Austriacy nazywają NHW, Neue Hauptwerk, główne dzieło rdzenia, już rdzenia, a nie pierścienia. Załoga fortu jest zmniejszona, liczy około 160 osób w porównaniu do tych 700 na początku. Uzbrojenie zmienia się, dodane są armaty strzelające szybko i w bok, prowadzące ogień flankowy na przedpole fortu N4 na Błoniach, fortu N1, tego, gdzie obecnie znajduje się antena radiowa. Fort stanowi jakby taki główny punkt oporu rdzenia. Nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach I wojny światowej, ale jest punktem dowodzenia, punktem obserwacji, punktem łączności. U jego stóp znajduje się radiostacja austriacka, która przejmuje wiadomości rosyjskie, pozwala na ich rozszyfrowanie. Pamiętajmy, wywiad austro-węgierski prowadzony przez Maksymiliana Rongego jest pierwszym na świecie, który kładzie ogromny nacisk na radionasłuch. Dzięki temu Austriacy wiedzą, gdzie i kiedy zaatakują Rosjanie zimą 1914 roku. Bitwa o Kraków, a w zasadzie szereg bitew, potyczek, w tym operacja libanowsko-łapanowska, które odwracają rolę I wojny światowej, odbywają się dzięki walce wywiadów i dzięki nasłuchowi, który odbywa się z radiostacji położonej między Wisłą a Kopcem Kościuszki. Okres międzywojenny i fort dalej nie idzie na emeryturę. Na jego przedpolu stawiane są garaże dla artylerii przeciwlotniczej. Sikornik, okolice fortu Kościuszko, stają się głównym bastionem obrony przeciwlotniczej Krakowa. Stąd strzelają armaty przeciwlotnicze 1 września 1939 roku. Niemcy zamieniają fort Kościuszko na koszary, zwane fort Liste. Przewidują wyburzenie kopca Kościuszki. Przewidują zbudowę olbrzymiego osiedla urzędniczego na Błoniach, który ma być zamknięte ceglaną, gigantyczną konstrukcją przypominającą herb Krakowa, zbudowaną w oparciu o fort Kościuszko. Te oszalałe plany na szczęście nie dochodzą do skutku. Niemcy, wycofując się, uszkadzają dwie kaponiery, ale zagładę temu fortowi gotuje dopiero władza komunistyczna. 13 października 1945 roku marszałek Polski Michał Rolarz-Żymierski pierwszy uderza młotkiem w ceglaną strukturę bastionu nr 1, rozpoczynając rozbiórkę tego fortu. Jego cegła ma iść na odbudowę stolicy i uwaga, na budowę gigantycznej bursy dla młodzieży robotniczej, robotniczo-chłopskiej, która ma wreszcie złamać kręgosłup tego akademickiego, klerykalnego, mieszczańskiego Krakowa. Nic z tego nie wychodzi. Nawet wyburzenia się nie udają, dlatego, bo są robione w beznadziejnie bezsensowny sposób. Wyburzane są mury do pewnej wysokości, ale w momencie, kiedy zaczynają zjeżdżać wały, kiedy pojawiają się wypadki, kiedy nie sposób tego rozebrać w czynie społecznym, rozbiórki zostają porzucane. W momencie odwilży gomułkowskiej akcja wspólna krakowskich naukowców, tej klasy, co profesor Karol Estreicher, ówczesny magister, ale później profesor Politechniki Krakowskiej Janusz Bogdanowski, ojciec odnowy wszystkich fortyfikacji w Polsce, co Hanna Ptaszycka, profesor Zygmunt Nowak oraz krakowscy dziennikarze mówią, po co to wyburzać? Po co niszczyć forty krakowskie, skoro one mogą służyć miastu? Powstaje pierwszy plan wielkich zielonych plant Krakowa na fortyfikacjach austriackich. Wyburzenia zostają zatrzymane, ale straty nie zostają odbudowane. Koszary fortu Kościuszko zostają adaptowane w latach 70. na hotel. Potem znajduje tam swoje miejsce komercyjna radiostacja, ale przede wszystkim Komitet Kopca Kościuszki, który pod przewodnictwem profesora Rokosza podejmuje akcję zamiany części zniszczonych fortyfikacji na Muzeum Kościuszkowskie. I to jest pierwszy krok tej nowoczesnej odnowy. Drugi to jest olbrzymia inwestycja miasta Krakowa, prowadzona przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ze wsparciem środków unijnych, ze wsparciem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przywołanie do życia tego nigdy nie umarłego, ale okaleczonego fortu, zamknięcie go z powrotem, nie drogą odbudowy, tylko drogą stworzenia parku, który otrzymał imię profesora Janusza Bogdanowskiego. A więc nie w pełni odbudowane bastiony, a bastiony zrekomponowane, z ogrodami sensorycznymi, z odpowiednio prowadzoną zielenią, ze ścieżkami edukacyjnymi, z miejscami kontemplacji. To wszystko jest obecna funkcja Fortu II, pomnika historii Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Fort Kościuszko wraz z kopcem i muzeum jest dostępny dla zwiedzających. Pomnik Lenina, wielki stalowy i bacznie obserwujący Nową Hutę. Tak to właśnie wyglądało aż do 1989 roku. Wtedy pomnik upadł, podobnie zresztą jak sam komunizm w Polsce. Na samym upadku Lenina jednak się nie skończyło, bo później monument trafił za granicę. Dzielnica 18 skrywa jednak jeszcze wiele innych tajemnic. W tym odcinku zajrzymy również do kombinatu i sprawdzimy, co pozostało po ówczesnych przodownikach pracy.
6: Ciekawi mnie, czy może są jakieś relacje mieszkańców Nowej Huty, którzy być może coś wspominali o tym pomniku. Czy generalnie możemy założyć, że odniesienie mieszkańców wtedy było do tego pomnika mocno negatywne, czy może były jakieś wyjątki?
7: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty.
8: Raczej dzisiaj się podkreśla, że on się ludziom nie podobał, tak, ze względu nie jakby wizualnej strony tego pomnika, tylko raczej no, osoby, którą przedstawiał, czy którą upamiętnia Włodzimierza Lenina. No ale też pamiętajmy, że pod tym pomnikiem odbywało się szereg różnych uroczystości, także partyjnych, na przykład wręczanie legitymacji partyjnych nowym członkom. W latach 80. jeszcze tego typu wydarzenia się działy, także na pewno były osoby, które powiedzmy z jakąś tam sympatią na niego spoglądały. Chociaż no jednak pomnik kojarzy się z tym, że tam dużo się pod nim też działo, nie tylko o tym, o czym już mówiliśmy, można by wspomnieć, ale też o różnych zajściach z lat 80. No mało kto dzisiaj pamięta, że ten pomnik płonął na przykład 13 października 1982 roku, ponieważ no tego dnia, tylko tam niedługo później, kilka godzin później, śmiertelnie został postrzelony Bogdan Włosik. No jakby to wydarzenie przyćmiło wszystko, co się działo wcześniej. A 13 października 1982 roku mijało wtedy 10 miesięcy od wprowadzenia, czy ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego. No i było wiadomo, że w całej Polsce wtedy będą takie manifestacje, przychodziły, to się jeszcze wiązało z faktem, że kilka dni wcześniej Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ogłosił delegalizację, czy rozwiązanie właśnie takich organizacji jak Solidarność, wcześniej one były zawieszone.
9: Adam Grzanka, jak o sobie mówię, jestem rodowitym mieszkańcem Nowej Huty, czyli rodowitym hutasem. Tak mówimy, no jako młodemu człowiekowi ci wspomnę troszeczkę, że tędy raz w miesiącu paradowały kolumny czołgów, jakichś transporterów opancerzonych i zomowcy jechali się konfrontować z ludźmi, którym się nie podobała sytuacja w kraju. Tak mówiąc łagodnie, tu wszystko latało, wszędzie był gaz łzawiący, no i tu mamy pomnik upamiętniający śmierć Bogdana Włosika zastrzelonego przez bezpiekę.
8: No i pomnik stał jeszcze przez całe lata 80. W 89 roku też wiele się pod nim działo, no zwłaszcza pod koniec tego roku, czyli powiedzmy druga połowa listopada, początek grudnia, co środę takie manifestacje pod nim się odbywały, tam 22, 29 listopada, 6 grudnia. No i kolejna środa, to był 13 grudnia, czyli rocznica ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego, 8 wtedy, ale też pierwsza po tych częściowo wolnych wyborach. No i obawiano się, że taka rocznica może spowodować, że tam dojdzie do jakichś takich bardzo poważnych zamieszek. Nawet były głosy, że może ktoś po prostu zginąć wtedy, żeby do tego nie dopuścić. To po prostu pomnik zdemontowano 3 dni wcześniej i 10 grudnia 1989 roku jego historia tutaj w Nowej Hucie się kończy. Ale nie kończy się no tak zupełnie, tak? Dlatego, że pomnik istnieje do dzisiaj. On z tej Nowej Huty trafił najpierw do fortu we Wróblowicach, tam był przetrzymywany do 92 roku. No i na początku lat 90. można spotkać takie artykuły w prasie ówczesnej, że jeśli ktoś by chciał, to można go kupić. Tak, chętnych za bardzo nie było, no ale znalazł się ochotnik z dość daleka, bo ze Szwecji, pan Big Bent Erlandsson, który no, poszukiwał pomnika Lenina wcześniej już. Jak dowiedział się, że w Polsce jest taka okazja tutaj w Krakowie, pomnik, który stał wcześniej w Nowej Hucie, to z niej skorzystał. No i ten pomnik trafił do Szwecji, on tam jest do dzisiaj. Nawet kilka lat temu udało nam się z Parkiem Osobliwości, bo tak się nazywa to miejsce, w którym on się znajduje, nawiązać kontakt. Jeden z naszych kolegów tam się dodzwonił i prosił o to, żeby zrobić zdjęcie temu pomnikowi, żebyśmy zobaczyli, jak on wygląda, zwłaszcza, że kolega Zbigniew Semik, o którym mowa, wtedy przygotowywał wystawę o pomniku Lenina. Chcieliśmy też zobaczyć, czy prawdą są te pogłoski, które tutaj do nas docierały, że ten pomnik no, różni się od tego, jak wyglądał w Nowej Hucie, to znaczy, że dodano mu cygaro do ust i kolczyk do ucha, że miano takie elementy dołączyć. No ale ci Szwedzi wtedy jakby tak nie za bardzo się do naszej prośby przychylili i tego zdjęcia nie otrzymaliśmy. Ale czasami w życiu przypadek decyduje o różnym, o powodzeniu różnych akcji. Co prawda to już było kilka lat po tej wystawie, ale mi udało się dotrzeć do zdjęcia mniej więcej 2 lata temu, jak on faktycznie wygląda. I to też w takich dosyć ciekawych okolicznościach się działo, ponieważ ja, drodzy Państwo, oprowadzałem parę lat temu wycieczkę po jednej z ulic, w ogóle bliżej centrum Krakowa, po ulicy Szlak. No i okazało się, że po jakimś czasie zgłosił się do nas człowiek do muzeum, który, no powiedzmy, te okolice są mu bliskie i który mieszka na co dzień w Szwecji. On nawet skontaktował się z muzeum telefonicznie, rozmawialiśmy sobie chwilę i jakoś tak w rozmowie nam wyszło o tym, że on ma możliwość po prostu zrobienia zdjęcia tego pomnika Lenina tam w tej Szwecji. No i powiedział, że obiecał, że to zrobi. Faktycznie minęły może ze 2 tygodnie i ja dostałem mailowo taką fotografię, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak ten pomnik obecnie wygląda. Czy obecnie, czyli powiedzmy jakieś 2 lata temu to było. No i tam żadnego kolczyka w uchu nie było, żadnego cygara, także jeśli takie elementy się kiedyś pojawiły, no to one musiały później w którymś momencie zostać usunięte. Z tym pomnikiem jest szereg takich ciekawych historii, no dlatego poświęciliśmy mu kiedyś jako muzeum osobną wystawę kilka lat temu.
5: No właśnie, skoro już mówimy o tym wyglądzie pomnika, bo w sumie wypadałoby jednak opisać, jak on wygląda, prawda? Żeby jednak słuchacze mieli jakiś wgląd. Oczywiście wiemy, że jest mnóstwo zdjęć tego pomnika, ale ciekawi mnie na przykład, czy wiemy, jak był wysoki, czy wiemy, ile ważył. No bo jednak, tak jak już mówiłem, był to kawał pomnika.
8: Tak, no kilka ton, tam około 7 ton ten pomnik ważył, więc to był potężny monument. No był znacznie wyższy niż zwykły człowiek, to było kilka metrów. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile on miał wysokości. A jak wygląda, no to tak jak tutaj pan wspomniał, bez problemu państwo mogą, wpisując hasło pomnik Lenina w Nowej Hucie, znaleźć jego zdjęcia, znaleźć nawet nagrania na YouTubie takich filmików, gdzie ludzie w 89 roku ktoś kamerował, jak milicja broniła tego pomnika, otaczała go kordonem. A wyglądał sam pomnik w ten sposób, że ten Lenin był taki lekko pochylony do przodu, spoglądał przed siebie, ręce trzymał za sobą, no i tak właśnie jakby niektórzy mówili, że patrzy w stronę południową, czyli w stronę gór, w których no faktycznie kiedy na ziemiach polskich, bo to jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, też zamieszkiwał. No pamiętajmy, że w latach 1912-14 Włodzimierz Lenin był mieszkańcem i Krakowa i właśnie zamieszkiwał też w górach, także niektórzy tak mówili, że to było odwołanie do tego miejsca, gdzie on był, a podczas uroczystości odsłonięcia zdjęcia pomnika, to też można o tym wspomnieć. Były występy w strojach ludowych, no właśnie z góralskich i krakowskich. To też było takie odwołanie do tego miejsc, gdzie on zamieszkiwał, kiedy był na terenie dzisiejszej Polski, tak? To wtedy to były oczywiście Austro-Węgry.
6: Lekka zmiana klimatu. Kombinat. Miejsce obok Nowej Huty, a właściwie część Nowej Huty, ale tutaj też jest sztuka.
9: Mnie tak bardzo się podoba słowo kombinat już samo w sobie, że nawet bardzo lubię mówić o mojej partnerce konkubina, bo mi się to z kombinatem kojarzy. Jak widzisz, uderzający monumentalizm, troszeczkę nawiązujący do takiego renesansu te budynki. Właściwie uważam, że cały kombinat to jest jeden wielki pomnik i historii, i technologii, i mentalności ludzkiej, i wszystkiego. I teraz zobacz. Tam widzisz coś, co jest nazywane blaszanym laskiem. Jakoś tak różnie jest nazywane. Chodzi o to, że może to jest mało jakby reprezentatywna anegdota, ale tutaj, kiedy ja pracowałem kiedyś na kombinacie, na wielkim piecu, wtedy pracowało około 16 do 20 tysięcy ludzi. Z czego po każdej zmianie pewien odsetek szedł na picie do tego lasu. Wtedy głównym środkiem, że tak powiem, akomodacji tego napoju były butelki, które miały kapsle. I teraz wyobraźcie sobie Państwo skalę, że codziennie tam 4 tysiące ludzi i każdy po parę, po dwa kapselki rzucał na podłogę. Tam była metalowa podłoga od tych kapsli, bo one były wbite, wprasowane w ziemię i naprawdę robiło to wrażenie. W środku, jak przekroczymy bramę kombinatu, to widzimy pętlę autobusową. Nie wiem, ile tam jest teraz linii, ale kiedyś było tego naprawdę sporo i one się rozjeżdżały, rozwożąc ludzi po różnych wydziałach kombinatu. I każdy, kto widział wytop surówki, myślę, że jest w stanie zrozumieć, dlaczego, nie wiem, Adam Warzyk czy Władysław Broniewski opisywali to w wierszach, bo to było tak spektakularne wydarzenie, tak niesamowity ten proces industrialny był, że zupełnie rozumiem jakby swego rodzaju ten industrialny romantyzm, który był w niektórym z ludzi. Teraz jakby ta huta staje się coraz większym problemem, część piece są chyba już wszystkie wyburzone i że tak powiem ona umiera, ale uważam, że przynajmniej kilka budynków, kilka ośrodków i przede wszystkim również stołówkę pracowniczą powinno się zostawić, bo to, co ja tam widziałem, to się nie da odzobaczyć. Co prawda możemy sobie tupać nogą i tupać i nic z tego nie będzie, ale uwierz mi, że pod nami, tu gdzie jesteśmy, znajdują się niesamowite schrony przeciwatomowe, które również są gdzieś tam jakimś pomnikiem historii. Dzięki grupie fascynatów te schrony są w tak dobrym stanie, że jeszcze do niedawna był sygnał telefoniczny tam. Jest pościel, bo tam są takie specjalne, cały organizm, który miał uratować nas w wypadku jakiegoś poważnego ataku nuklearnego, był tam zainstalowany. Oczywiście prawdopodobnie szanse na przeżycie byłyby niewielkie, gdyż z tego to wiem, to doktryna militarna NATO była taka, żeby przede wszystkim nawet w hutę uderzyć, a nie stary Kraków. No ale wierzono, że jakoś przemysł przetrwa i to my będziemy sztandar socjalizmu nieść innym ludziom. I jak wam się uda załapać na tę wycieczkę, to ja pamiętam, że na mnie największe wrażenie zrobił jakiś dziwny cyrkiel służący do pomiaru fali uderzeniowej bomby atomowej. Otóż polegało to na tym, że delikwent miał siedzieć i liczyć czas pomiędzy zobaczeniem wybuchu, a tym, jak go fala uderzeniowa zmiecie. Więc jak bardzo był to system utopijny, no to chyba na tym przykładzie widać, ale ja też mam nadzieję, że będzie to idealny powód, żeby Państwo się wybrali na co najmniej jednodniową wycieczkę do Nowej Huty, żeby to pozwiedzać. Rekomenduję rower.
1: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. I zostajemy w Nowej Hucie. W naszym cyklu o małych krakowskich klubach piłkarskich odwiedzamy dziś Wandę Kraków. Założony w 1949 roku klub był wielosekcyjny, ale do dziś zachowała się tylko sekcja piłki nożnej. To ona dała polskiemu futbolowi legendarne postacie, takie jak Mirosław Waligura, Krzysztof Bukalski czy medalista Mistrzostw Świata Andrzej Iwa.
6: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Wanda Kraków jako klub sportowy. Troszkę może historii, jak to się wszystko zaczęło.
10: Przemysław Stawarz, dyrektor klubu sportowego Wanda Kraków. A więc to wszystko zaczęło się dokładnie w 1949 roku. Inicjatorem sekcji piłkarskiej tutaj w klubie był Marian Pomorski. Legenda nie tylko naszego klubu, ale myślę, że i krakowskiej piłki. Wychował takich zawodników jak Andrzej Iwan, Krzysztof Bukalski, Mirek Waligura, Jerzy Płonka, Józef Szewczyk. Wszyscy to są reprezentanci Polski. Do tej pory jest to jedyna sekcja. Mówimy o piłce nożnej. Trwa w tym klubie nieprzerwalnie od 1949 roku, czyli jak dobrze dobrze liczę, 76 lat. Aktualnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym grają dziewczyny. Grają w drugiej lidze, jest to poziom centralny, gdzie występują tam od sezonu 2010-2011, czyli 15 lat drużyna kobiet występuje na poziomie centralnym. Seniorzy w lidze okręgowej. Natomiast dużym sukcesem tutaj możemy się pochwalić grup juniorskich, która wywalczyła awans do Ligi Wojewódzkiej. Myślę, że tutaj trenerzy poopowiadają odnośnie swoich drużyn.
6: A tak jeszcze nawiązując do tej historii, jakie były najważniejsze momenty w historii klubu, największe sukcesy?
10: Największym sukcesem to był rok 1954-56. Wtedy drużyna piłkarska awansowała, mówimy na razie o największym sukcesie piłki nożnej mężczyzn, awansowała do Ligi Okręgowej, a wtedy to był trzeci poziom rozgrywkowy. I w pierwszym sezonie zajęli 10 miejsce, a niestety w drugim sezonie nie udało im się utrzymać i spadli wtedy do dalszej ligi. Natomiast największym sukcesem piłki nożnej kobiet to tak naprawdę wydaje mi się, że ta gra przez 15 lat w Lidze Centralnej to jest jeden z największych ich sukcesów, bo awansowali w tam 2010 roku, ale podczas pandemii niestety była taka organizacja, że nie dograliśmy tak naprawdę jednej rundy. Wtedy z ligi spadało aż 6 drużyn. Przy rozegraniu jednej rundy niestety nie utrzymaliśmy się, ale do tej pory wytrzymujemy w drugiej lidze i myślę, że to tak. W 2017 roku drużyna futsalowa zdobyła Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski. W 2018 roku zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu.
6: Każdy klub piłkarski ma swój charakter, ma swoje idee. Jakby pan opisał ideę Wandy Kraków?
10: Myślę, że każdy tutaj, kto jest, taka chyba największa idea to Wanda Pany, ale myślę, że tak bardziej to, że w Wandzie Kraków się gra, a nie bywa. W sensie takim, że jak ktoś tu przyjdzie, to tak naprawdę nie potrafi z tego klubu wyjść. Najlepszym przykładem jest prezes, który przyszedł tutaj w 1967 roku i jest tutaj do dnia dzisiejszego. Przeszedł przez wszystkie szczeble, poprzez działaczy, aktualnie jest prezesem, więc myślę, że to jest taki największy charakter nasz, że po prostu tego klubu się nie da po prostu z siebie wyrzucić. On przysiąga do samego serca.
6: Może jeszcze troszkę więcej o tych zawodnikach, którzy wyszli jakby z Wandy i zapisali się w historii polskiego futbolu. Może pan jeszcze przypomnieć, kto tam był, oprócz właśnie Iwana?
10: Myślę, że oprócz Iwana to Jerzy Płonka, Józef Szewczyk, bracia Stolczykowie. Myślę, że to są jakby największym naszym wzorem jest oczywiście, a czym wzorem? Andrzej Iwan, który przyszedł tutaj w wieku 10 lat, a w wieku 15 przeszedł do drużyny juniorów Wisły i jak się potoczyła jego kariera piłkarska, to pewnie większość naszych widzów wie. Myślę, że samo to, że zagrał na Mistrzostwach Świata i natomiast takich piłkarzy to Mirosław Bukalski, też brat Krzyśka Bukalskiego, Marcin Cabaj, wychowanek Wandy. Myślę, że jakbym tak zaczął wymieniać, to musielibyśmy jeszcze 3 dni tutaj jeszcze siedzieć, bo i Kępa, Paweł. Myślę, że naprawdę jest trochę tych zawodników, którzy swoje kariery zaczynali w Wandzie i do tej pory cieszą się grą w piłkę nożną. A to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby przyjść.

0: To, że mój tata grał w piłkę, też dlatego, że pochodzę ze wsi, więc ten rozwój nie był zbyt, powiedzmy, taki, jak teraz mają dziewczynki na co dzień. Mogą po prostu, w Krakowie też jest więcej klubów, które już od najmłodszych lat mogą szkolić dziewczynki. Od zawsze tak naprawdę towarzyszył mi sport. Gdy byłam w podstawówce, właśnie tam w miejscowości, w której mieszkam i się uczyłam, została utworzona po prostu drużyna chłopców, no ale też mogłam w niej grać, więc jako jedyna dziewczyna tam zaczęłam grać. Przez kilka lat tam grałam, potem niestety ta drużyna się rozwiązała, więc przestałam grać. No i pewnego dnia nadarzyła się okazja, gdzie tam kolega mojego taty zapytał, czy nie chciałabym zagrać w Puszczy Niepołomice, w żeńskiej drużynie. No wiadomo, że to wielkie marzenie, w ogóle granie w piłce kobiecej, więc się zgodziłam, no i od tamtego czasu moja kariera tak się potoczyła.
1: Jak pani by opisała różnicę między futbolem męskim a żeńskim?
0: No to na pewno ta oglądalność. Mimo wszystko piłka nożna mężczyzn jest w Polsce traktowana jako sport narodowy. Wszyscy, kiedy mecz, nieważne jak idzie naszej prezentacji, to siadamy przy telewizorach, no i kibicujemy. No co nie idzie w parze z kobiecą piłką, dlatego że to już mniejsza popularność, już nie ma tylu kibiców. No i też na pewno taki rozwój, na pewno w męskiej piłce jest bardziej na to stawione niż w kobiecej. No i też jest wiadomo więcej klubów, też większe możliwości, bo też większe pieniądze idą raczej w męską piłkę po prostu.
1: A na boisku? Czy te różnice są widoczne, odczuwalne?
0: No to na pewno, dlatego że też jako kobiety jesteśmy inaczej zbudowane i to też oddziałuje na to, że jesteśmy pewnie mniej silne, nie jesteśmy tak szybkie jak mężczyźni, więc to na pewno, głównie ta budowa według mnie bardzo różnicuje to, dlaczego futbol kobiet wygląda tak, a nie tak samo jak mężczyzn.
1: Jak by pani widziała drużynę żeńską za 5 lat, w którym ona będzie miejscu?
0: No to też mam nadzieję, że po prostu będziemy działać i istnieć, ale mam nadzieję, że to wszystko przetrwa i myślę, na najbliższe lata po prostu raczej właśnie utrzymanie się w tej lidze centralnej. No nie, że może walczenie o samo utrzymanie, ale gdzieś środek tabeli, może gdzieś za 5 lat, jeżeli utrzymamy się, no to może jakiś czub tabeli, ale to na obecną chwilę myślę, że taki środek tabeli byłby idealny.
1: Jak wygląda trenowanie juniorów w Wandzie Kraków? Czy dużo w ogóle mają państwo zawodników w swojej akademii?
2: Marcin Pasionek, koordynator juniora starszego i młodszego. W juniorach, w starszym, w młodszym juniorze są po dwie drużyny. Na tą chwilę gdzieś będzie pewnie około 90 zawodników na te cztery drużyny. Trenujemy 4 lub 5 razy w tygodniu, plus weekendy, mecze czy sparingowe, czy ligowe.
1: I jak wyglądają te treningi? Na co państwo stawiają najbardziej wśród młodych zawodników?
2: Na grę w piłkę, żeby grali w piłkę. To jest najważniejsze, żeby się utrzymywali przy piłce, żeby byli dobrze przygotowani pod względem motorycznym, bo to już w większości są przygotowani pod zespoły seniorskie. Także na tym opieramy. Gra w piłkę, dobre przygotowanie motoryczne. No i oczywiście też taktyczne.
1: A przygotowanie fizyczne? Dużo się mówi teraz o tym, że młodzież jest nie do końca tak sprawna fizycznie, jak powinna być. Czy pana zdaniem jest to prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Tylko, że trzeba rozgraniczyć to, że młodzież, która gdzieś trenuje jakieś sporty, czy indywidualne, czy zespołowe, jest o wiele bardziej rozwinięta już później od tych, jak ja to mówię, zawsze normalnych dzieci, tak? Ci sportowcy są zupełnie normalni i pod względem ich wydolności i rozwoju takiego ogólnego. Dlatego przez to, że trenują, że mają tych jednostek bardzo dużo podczas roku i o wiele są sprawniejsi. Ale ogólnie młodzież, porównując lata moje młodzieńcze, a teraz o wiele jest mniej sprawna niż my wtedy.
1: Wszyscy wiemy, że młodzież potrafi być charakterna i mieć różne nastroje. Ciężko może być z nimi czasami współpracować. Czy to jest prawda?
2: Prawda jest taka, jak sobie każdy trener ułoży grupę, tak potem zbiera owoce. My nie mamy żadnych problemów tutaj u siebie z chłopcami. Chłopcy wiedzą, po co tu przychodzą, po co przychodzą na trening, po co reprezentują klub Wandy Kraków. Także tutaj pod tym względem nie mamy żadnych problemów. Aczkolwiek tak, często i gęsto teraz przez to, że jest bezsensowe wywołanie dzieci tak zwane, którego się ogólnie śmieje, no ale taka prawda, mogę to powiedzieć, to właśnie wychodzą takie jednostki, które uważają, że wszystko im wolno i tata, mama wszystko kupi, wszystko da, a jemu się wszystko należy.
1: Czyli jest dyscyplina?
2: Jest.
1: A twarda dyscyplina?
2: Bardzo twarda.
1: Czy dużo zawodników z Akademii Wandy przechodzi do seniorów, czy może jednak idą w inne miejsca w Krakowie albo nawet dalej?
2: Bardzo dużo w tamtym roku, no teraz to akurat nie zliczę tak szybko, ilu zadebiutowało, ale cały czas były debiuty podczas tamtego roku u trenera Darka. Myślę, że fajni chłopcy, którzy rozwijają się, którzy chcą dalej grać w piłkę. A wiadomo, że tak jak wcześniej powiedział pan dyrektor, to jest taka jakby Wanda Kraków jest odskocznią dla tych chłopców, czy pokazania się w juniorach, czy pokazania się w seniorach, że oni potem wyszli wyżej, tak? I każdy zawodnik, który gdzieś wyjdzie w ligę jedną, drugą, trzecią, czwartą, daj Boże, wyżej od pierwszego zespołu Wandy, to tylko i wyłącznie będzie świadczyło dobrze o całym naszym klubie, o wszystkich, że dobrze wykonujemy swoją pracę.
1: Jak będą wyglądać juniorzy Wandy za 5 lat?
2: Jak będą? Myślę, że mam taką, przynajmniej wszyscy mamy taką na pewno nadzieję,

0: że będą wyglądać nie gorzej niż do tej pory, a pokusimy się na pewno o granie o wyższe cele, bo grać po to, żeby grać w juniorach, to nic nie daje. Chłopcy się będą rozwijać na pewno, będziemy robić wszystko, żeby mieli warunki do tego, żeby się rozwijać i na tą chwilę klub wykonuje to w 200%, także nie mamy co narzekać. Rozwijamy chłopców, tak jak pan dyrektor powiedział, często, których inne kluby już nie chcą lub nie widzą w nich potencjału. Przychodzą do nas i po roku, po dwóch okazuje się, że ci chłopcy naprawdę się podnoszą i mentalnie, i fizycznie, i pod względem sportowym. Także mam nadzieję, że za 5 lat będziemy o ligę wyżej w każdej grupie juniorskiej.
1: Jak pana okiem wygląda aktualnie skład Wandy Kraków?
2: Dariusz Mielec, trener pierwszej drużyny seniorów i trener malutkich dzieciaczków Rzaczków. No w składzie, tak jak powiedział trener Marcin, jest dużo chłopców młodych z juniorów, ale mamy też doświadczonych zawodników, kiedyś w przeszłości grających nawet w Ekstraklasie, czy Piotr Bagnicki, czy Piotr Madejski, który nawet zadebiutował w reprezentacji Polski, Marcin Makuch, paru innych jeszcze doświadczonych zawodników. Bazujemy na tym, żeby właśnie młodsi zawodnicy, którzy przychodzą z juniorów, bądź skończyli, dalej są młodzieżowcem, skończyli wiek juniora, no podglądali tych starszych, uczyli się od nich i pewnie w przyszłości gdzieś poszli wyżej, do wyższej ligi.
1: Jak wygląda takie podejście strategiczne na waszym poziomie ligowym? Czy dużo się to różni, powiedzmy, od takiego podejścia, które można by stosować wyżej na przykład?
2: Trenujemy 2 bądź 3 razy w tygodniu. Nie jest to piłka zawodowa i tutaj to podejście strategiczne, wszystko zależne jest od tego, ilu zawodników mamy na treningach. To nie jest piłka zawodowa, także tu jest, nie jest łatwo.
1: Ale rozumiem, że jakichś schematów się trzymamy.
2: No tak, mamy swoją strategię, swoją jakąś tam pomysł na grę. Na pewno chcemy grać ładnie, jak przychodzą jacyś kibice na nasze mecze. Chcemy, żeby padało dużo bramek i naprawdę szliśmy dużo bramek. Ofensywny futbol, to co lubimy.
1: Czy dużo osób przychodzi na mecze Wandy?
2: Jeśli chodzi o ludzi, to bywają mecze, że tych ludzi, no nawet około 100 osób przyjdzie, 200 na mecz.
1: Czy takie wsparcie z trybun dużo zmienia?
2: Myślę, że tak, ale myślę, że to jest wszystko zależne od wyników. Jak są wyniki, przychodzą ludzie. Ludzie chcą oglądać dobrą piłkę, więc myślę, że w przyszłości może będzie lepiej.
1: Prawie się udało tą 5. ligę wywalczyć. Czy bardzo bolało to, że się nie udało?
2: No na pewno. Każdy zawodnik był na to zły. Na pewno zarząd też myślał, że tą 5. ligę uda się wywalczyć. My jako sztab szkoleniowy też no, nie jesteśmy zadowoleni, bo zawsze gra w barażach i gra później w 5. lidze. To jest kolejny przeskok. Dla młodych zawodników jest to bardzo dużo. Może ci starsi już przeżyli pewne rzeczy, ale ci młodsi na pewno chcą grać jak najwyżej.
1: Układanie drużyny. Wspomniał pan, że państwa drużyna no nie jest w pełni profesjonalna. I jak udaje się to wszystko połączyć? Bo zawodnicy, jak rozumiem, nie zawsze mogą być dostępni, prawda?
2: Akurat jest grupa ludzi, która trenuje. My już zawodników na treningach 20-24. Była grupa, naprawdę spora grupa juniorów, która zadebiutowała. Myślę, że około 10-11 zawodników zadebiutowało w pierwszej drużynie. To jest bardzo dużo. Nie boimy się tego, stawiamy na nich, bo myślę, że chcą grać w piłkę i to jest nadal. A starsza grupa zawodników, wszyscy chętnie przychodzą, więc nie mamy z tym problemu.
1: To może teraz tak prognostycznie. Jak widzi pan ten klub za 5 lat? W którym on miejscu będzie?
3: Mam nadzieję, że po prostu będzie. Będzie się rozwijał. Przede wszystkim będziemy dalej mogli dawać szansę młodym zawodnikom, żeby tu po prostu przyszli. Po prostu być.
4: Z przedstawicielami Wandy Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy